0: rapaz, cala a boca.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Enough.